0: Reklame TK Radio.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantice